0: Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Oh yeah. Vždycky fresh.
1: Let's go.
0: Fajn.